0: What's Up Windsor. Każdy wtorek o 20 oraz w sobotę o 12 rozpoczyna się nasz program radiowy What's Up Windsor. A porcję dobrej energii, fascynujących tematów dostarczą Wam utalentowane prowadzące Małgorzata Holec i Izabela Lech, czyli dynamiczne duo. Tutaj dzielimy się z Wami najnowszymi informacjami, ciekawostkami i fascynującymi historiami. Odkryjcie z nami tajemnicę Windsor. Dowiedzcie się, co słychać w lokalnej społeczności. Posłuchajcie inspirujących gości i dobrej muzyki. Stay tuned, Windsor 99.1 FM. Do usłyszenia!
1: Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie 18 sierpnia z naszego studia na Uniwersytecie w Windsor, studia CGEM, gdzie witamy się z Państwem po raz kolejny, już prawie w końcówce miesiąca sierpnia. Także wierzyć się nie chcę, musimy to powiedzieć jak zwykle, że miesiąc kolejny prawie się kończy, że lato już prawie za nami, a my ciągle piękne i młode.
2: My ciągle piękne i młode, a przed Wami, proszę Państwa, program wypełniony muzyką, program wypełniony naszymi refleksjami muzycznymi, ale też i oczywiście wiadomościami i tym wszystkim, co ten program tworzy, czyli dużo naszego serca, jeszcze więcej naszych głosów, trochę czasami za głośno. Trochę czasami za cicho, ale wiecie Państwo, jak to jest. Radio właśnie ma to do siebie, że ma tę prawdziwą duszę, prawdziwe serce i my tym sercem dzisiaj się będziemy z Państwem trochę dzielić, trochę mnożyć, trochę opowiadać, no ale przede wszystkim będziemy Państwu opowiadać, co nam w duszy gra, bo nam zawsze coś w duszy gra, a tymczasem zobaczymy, co w wiadomościach gra i zaprosimy Izę do tego, żeby nam przekazała wiadomości, bo ona zawsze te wiadomości ma na bieżąco. Iza, jesteś gotowa?
1: Jestem gotowa, zapraszamy.
2: Zapraszamy.
1: Flash Windsor, wiadomości z miasta i okolic, Iza Lech. Policja w Windsor postawiła zarzuty pielęgniarce dyplomowanej w związku z domniemaną napaścią na dziecko o specjalnych potrzebach, które pozostawało pod jej opieką. Według policji w kwietniu 2026 roku funkcjonariusze Wydziału do Spraw Przemocy wobec Dzieci i Napaści Seksualnych Policji w Windsor wszczęli dochodzenie po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego domniemanego znęcania się nad dzieckiem o szczególnych potrzebach medycznych. W trakcie dochodzenia funkcjonariusze dowiedzieli się, że zarzuty dotyczyły pielęgniarki dyplomowanej, która została przydzielona do opieki właśnie nad tym dzieckiem. Śledczy ustalili wstępnie, że istnieją wystarczające dowody, aby uznać, że w kwietniu 2026 roku dziecko zostało fizycznie zaatakowane, będąc pod opieką pielęgniarki. W wyniku dochodzenia 51-letnia Jennifer Robin Pay została aresztowana i oskarżona o napaść. Nie możemy jednak udzielić dodatkowych informacji dotyczących dochodzenia w celu ochrony tożsamości ofiary. Każda osoba, która posiada informacje, które mogą być pomocne w dochodzeniu, proszona jest o kontakt z Wydziałem do Spraw Przemocy wobec Dzieci i Napaści Seksualnych Policji w Windsor pod numerem telefonu 519-255-6700 wewnętrzny 4903. A tymczasem policja Windsor poinformowała również, że postawiła zarzuty 27-letniemu mężczyźnie zarzuty prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, po tym jak samochód wjechał w dom. Funkcjonariusze zostali wezwani na miejsce zdarzenia na ulicy Armanda w pobliżu Molden Road krótko po 2:30 rano we czwartek ubiegłego tygodnia, jak poinformowała policja w swoim komunikacie prasowym. Znaleźli pojazd na trawniku przed domem.

0: Mamy z przednim zderzakiem delikatnie, że tak można powiedzieć, opartym o schody domu. Kierowca pozostawał w pojeździe, bo niestety był w takim stanie upojenia, że spał. Funkcjonariusze zauważyli kilka oznak potencjalnego upośledzenia u kierowcy, w tym mzawiące zaczerwienione oczy, bełkotliwą mowę, chwiejne chodzenie i trudności z odpowiadaniem na pytania. Aresztowano go i przewieziono na komendę policji w Windsor, gdzie poddano go badaniu alkomatem, które wykazało ponad trzykrotną ilość dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi. Postawiono mu zarzut prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. W zdarzeniu nie odnotowano żadnych obrażeń, jak poinformowała policja, ale straty domu wyniosły i zostało oszacowane i wyniosły ponad 10 tysięcy dolarów. A na koniec o tym, że zaledwie w 5 dni po otwarciu międzynarodowego mostu Gordie Howe, które miało miejsce 27 lipca łączącego Windsor i Detroit w stanie Michigan, 18 900 mieszkańców Kanady przekroczyło granicę samochodami zgodnie z lipcowymi danymi statystycznymi Kanady, które były opublikowane właśnie w ubiegłym tygodniu. Nowy most dołącza do dwóch istniejących przejść granicznych w Windsor, mostu Ambassador Bridge i tunelu Windsor-Detroit, które razem stanowią najbardziej ruchliwe przejścia lądowe w całej Kanadzie. Kolejnych 18 100 mieszkańców USA skorzystało z mostu Gordie Howe, aby przyjechać do Kanady samochodem między otwarciem a 31 lipca, czyli w 4 dni. W tym samym okresie pozostałych przejść w Windsor skorzystało 31,5 tysiąca Kanadyjczyków i 21 200 tysięcy mieszkańców USA. Łącznie 4100 ciężarówek wyjechało lub wróciło do Kanady przez most Gordie Howe pod koniec lipca. Liczba podróży do Kanady wzrosła w lipcu o 6,3%, co wynikało z trzech meczów Mistrzostw Świata FIFA, które odbywały się właśnie w tym miesiącu w kanadyjskich miastach i gospodarskich, czyli w Vancouver i w Toronto. Statystyk z Kanady podało również, że do Kanady przybyło 863 600 mieszkańców z zagranicy, wielu z nich, aby kibicować swoim drużynom, m.in. z Kolumbii, Szwajcarii, Portugalii i Chorwacji. Łączna liczba przelotów z tych krajów wzrosła w lipcu 18,7%, czyli o 6700 w porównaniu z rokiem poprzednim. A po więcej szczegółów informacji zapraszamy Państwa na naszą stronę facebookową WhatsApp Windsor.
1: Dziękujemy Iza za wiadomości. Jak zwykle okazuje się, że tuż koło mojego domu, bo bardzo blisko na ulicy Armanda był ten wypadek, gdzie pan się oparł o cudze drzwi samochodem.
0: Oparł się o cudze drzwi, Małgosiu, i powiem ci, przejeżdżałam właśnie tą ulicą tuż po tym wypadku, żeby zobaczyć z ciekawości i dla informacji Państwa, jak to wszystko wyglądało, więc schody były zniszczone, dwa pierwsze stopnie. Musiał zaparkować sobie, po prostu wyjechać prosto z ulicy, wjechać na ten dom.
1: Pomyliły mi się adresy.
0: Ale tak, bo tam jest cicha ulica, spokojnie, tak, tak. To jest w drodze do Ojibwe, jest bardzo po cichutku, także pan miał trzykrotną ilość dopuszczalnego alkoholu i po prostu zatrzymał się na tych schodach i usnął w samochodzie.
1: No to dobrze, że usnął, nie pojechał nigdzie dalej, więc mam nadzieję, że pan wyczeźwiał i już wie, co będzie go, ile będzie go kosztowało całe to przekroczenie i oczywiście trochę zabawy, a później bardzo dużo konsekwencji. Dziękujemy Iza za wiadomości, a my wracamy już do naszego programu, drodzy Państwo, i dzisiaj na początek może posłuchamy trochę dobrej muzyki, ale nie tak tylko będziecie słuchać i może lepić pierogi, tylko posłuchajcie, że tak powiem, z uczuciem i posłuchajcie, zastanówcie się, czy znacie ten utwór, czy nie znacie, kto go stworzył. Tak przez moment wróćmy na takie tory może nauczycielskie. Prawda? Co autor miał na myśli? Może dzisiaj
0: dokładnie
1: od tego zaczniemy.
0: Analizę piosenki zrobicie, drodzy Państwo, sami sobie, a my z przyjemnością posłuchamy o tym, jeśli do Was na Facebooku się odezwiecie.

0: No i pytanie od Państwa, czy wiecie, kto stworzył tę piosenkę? No bo takie było pytanie zadane przed. I tutaj oczywiście nasuwa się parę odpowiedzi oczywiście od razu. Jedna z to takie, czy kto tworzy muzykę w dzisiejszych czasach? Czy muzyka jest tworzona tylko i wyłącznie przez wykonawców? Czy ci, którzy piszą utwory? Czy ci, którzy je aranżują? Czy ci, którzy je wykonują? Czy pisze to człowiek, czy komputer, czy AI? A może po prostu człowiek korzystający z pomocy komputera? Jak to jest? Dzisiaj się nad tym tematem trochę zastanowimy, ale oczywiście nie zabraknie również evergreenów, nie zabraknie naszych utworów, takie, które kochamy, które znamy i które zawsze nam towarzyszyły i pewnie towarzyszyć nam będą przez wiele jeszcze lat, dopóki rzecz jasna, jakaś najnowsza technologia może nie zmieni naszych gustów, a może zmieni. Tego nie wiemy.
1: Tego nie wiemy, bo tak naprawdę świat bardzo szybko się zmienia, a już zawładnęło całym światem. Sztuczna inteligencja rządzi się praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia. I tutaj nasuwa się takie pytanie, czy sztuczna inteligencja zagrozi prawdziwym artystom, artystom takim prawdziwej sztuce, prawdziwym twórcom, prawdziwym twórcom tekstów, twórcom melodii, kompozytorom, tym wszystkim, którzy naprawdę robią to wszystko z wielkim talentem i ciężką pracą. Czy AI nie zagrozi już, bo ta muzyka już się zepsuła dawno? Takie właśnie pytania będziemy sobie zadawać, bo jak wiemy, że dzisiejszej muzyki nie porównamy już do muzyki z czasów Elvisa Presleya, a czasów Elvisa Presleya nie porównamy do czasów Beethovena. Także przejrzymy się trochę, jak dzisiaj zmienia się muzyka, jak wpływ sztucznej inteligencji na muzykę pomaga, czy szkodzi twórcom, którzy robią to oryginalnie jeszcze starymi metodami. Także to dzisiaj będzie nasz temat przewodni, właśnie sztuczna inteligencja, a muzyka.
0: Czy jest w ogóle, takie pytanie musi się nasunąć, czy w ogóle istnieje coś takiego jak świat muzyczny, czy tworzenie muzyki bez pomocy technologii? Bo jeżeli popatrzymy na to, jak wygląda dzisiejsze tworzenie muzyki, no to pewnie się musimy zastanowić, czy rzeczywiście jest tam orkiestra tak, jak kiedyś bywało. Raczej nie. Jest już muzyka, która jest po prostu i tylko i wyłącznie tłem i często gęsto nawet ci najlepsi tego świata, którzy nam muzykę serwują na koncertach czy w rzeczywistości, często również pomagają sobie różnymi trykami. Więc moje pytanie do Państwa, co Wy o tym myślicie? Czy piosenka, która powstała tak jak za dawnych dobrych czasów, pisząc na serwetce, a później zatrudniając całą może grupę muzyków, powstawał utwór przez kilka miesięcy albo i dłużej? Czy te nowe rozwiązania mają miejsce w naszym życiu? Czy taka muzyka jest lepsza, czy taka muzyka jest gorsza? Bo takie pytania pewnie się wszystkim nasuwają, przynajmniej mnie. No ale oczywiście nie byłoby muzyki bez tych starych, dobrych evergreenów tak zwanych, których też chcemy dzisiaj posłuchać, ale jak stare evergreeny, to jak wyglądają te nowe? Czy to są tylko i wyłącznie takie ściemy z tych dawnych utworów, czy powstaje coś nowego? Czy jest tutaj miejsce również na tworzenie nowej muzyki, zupełnie innej, w innym stylu, a może coś, czego w ogóle nie znamy? Czy ten świat technologii pozwala nam tworzyć, czy nam zamyka drogę do tworzenia? Jak myślisz, Iza?
1: Mogło się doskonale znasz moje zdanie na temat sztucznej inteligencji. Ja jestem definitywnie przeciwna sztucznej inteligencji, absolutnie nie uważam, że jest nam do życia potrzebna, ale to jest tylko moje osobiste zdanie. Ja mam ogólnie bardzo toksyczny związek, jeżeli chodzi o technologię. Między mną a technologią jest bardzo toksyczny związek, ale wydaje mi się, że patrząc dzisiaj na to wszystko, co się dzieje w świecie, gdzie dzisiaj roboty są i sztuczna inteligencja są już kelnerami, kucharzami, sprzątaczami, ekspedientami, performerami, strażnikami, czy również policjantami. I coraz więcej zadań, które do tej pory wykonywał człowiek, będzie mogła przejąć właśnie technologia. Ale dlatego dzisiaj wydaje mi się, że największe znaczenie ma to, czego technologia nie może zastąpić? A czego nie może zastąpić? Samoświadomości, inteligencji, inteligencji emocjonalnej, odporności, no i przede wszystkim talentów. Wydaje mi się, że sztuczna inteligencja w żaden sposób nie zastąpi takiego zwykłego ludzkiego talentu, artyzmu, ani też tego, co gdzieś się kryje właśnie w tych artystach wewnętrznie. Oczywiście, co może zrobić sztuczna inteligencja i co robi już każdego dnia? Ułatwi życie.
0: No więc właśnie, tym artystom ułatwia życie, ułatwia wszystko inne. Wiesz, jedynie co, to wydaje mi się, że też istnieje takie wielkie niebezpieczeństwo tego, że jeżeli sztuczna inteligencja jest w stanie stworzyć utwory różnego rodzaju, które czasami nie możemy nawet odróżnić, czy to są rzeczywiście tworzone przez artystów, czy przez właśnie sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja nie jest niczym innym jak nami. Jest odbiciem naszych jakichś myśli, czy tego, co my potrafimy jako ludzie. Nic się nie dzieje bez ludzkiego umysłu, bez ludzkiej integrencji właśnie, tylko to wszystko działa w ten sposób, że to, co my jesteśmy w stanie pokazać sztucznej inteligencji, ona nam to pokazuje z powrotem. Czasami szybciej, czasami lepiej, czasami sprawniej, czasami może gorzej. Pytanie moje tutaj, skąd to pytanie, które tak mi się nasunęło, to jak ci młodzi twórcy, czy ludzie, którzy niekoniecznie młodzi, ci, którzy chcą tworzyć w ten taki tradycyjny, normalny sposób, mogą w jakiś sposób być w jakiejś takiej nawet kompetycji ze sztuczną inteligencją. Jak mogą sobie z tym poradzić? Bo to prawie, że jest niemożliwe. I tutaj mi się nasuwa film Odyseja, która owszem, dostała niesamowite pieniądze. Film Chris Nolan dostał straszne pieniądze na stworzenie tej Odysei i stworzył ją, ten film, takim bardzo tradycyjnymi metodami, gdzie nie wykorzystywał sztucznej inteligencji, gdzie każdy musiał sobie zapuścić brodę, gdzie konia trojańskiego budowano 600 razy, żeby wyglądał tak, jak ma wyglądać, gdzie grała prawdziwa orkiestra i ta muzyka rzeczywiście, ja jeszcze nie widziałam tego filmu, ale tak jak Iza, ty mi mówiłaś, że muzyka jest fantastyczna, bardzo głośna, ale dobra. Więc tu się takie pytanie nasuwa, czy żeby artysta mógł stworzyć coś ciekawego, wspaniałego, fantastycznego, musi mieć też na to i fundusze. Chris Nolan sobie mógł na to pozwolić w filmie Odyseja, ale czy jakiś niskobudżetowy film będzie miał również szansę na to, żeby być w takiej konkurencji? To są pytania, które ja mam, na które jeszcze nie znam odpowiedzi. Może jakaś odpowiedź się znajdzie za jakiś czas, ale tutaj wydaje mi się, że ta sztuczna inteligencja wkroczyła w nasze życie, nie pytając nas o zdanie, czy chcemy, czy nie chcemy. Ona po prostu jest. I my się musimy z nią w jakiś sposób oswoić, musimy znaleźć swoją własną metodę na to wszystko. Tak jak trudno nam się było oswoić kiedyś z tym, że już więcej nie będzie kaset, tylko były CD, później nie było CD, było coś tam jeszcze innego, iPady, tripady i co tam jeszcze innego. A teraz mamy muzykę, którą się po prostu ściąga. Więc ta technologia nawet przez nasze życie niesamowicie się zmieniła, bo ja pamiętam czasy Grundiga i czasy jeszcze szpulowych magnetofonów.
1: Ja też pamiętam czasy szpulowych magnetofonów i jeszcze mam szpulowy, nie ja osobiście, ale w domu w Polsce mamy szpulowy magnetofon, który jest pełen wspomnień i piosenek Blondie. I powiem ci, że tak, to masz rację, że zgadzam się z tobą to w 100%, że niech sobie nie mógł wyobrazić tego, że przejdziemy właśnie od gramofonu do magnetofonu szpulowego, z magnetofonu szpulowego do kasetowego kasprzaka. I teraz potem były CD, a teraz wszystko jest pod naciśnięciem jednego guzika w telefonie. Ale jak widzimy, wszyscy wracają do tego właśnie, że teraz jest cool i tak klasy jest posiadanie gramofonów, puszczanie muzyki ze starych płyt, oczywiście unowocześnionych już, ale wracanie do tych starych metod odtwarzania i tworzenia muzyki, no bo to jednak moim zdaniem te podstawy, te początki, to wszystko, co było kiedyś, to było oryginalne, to powstało z ludzkiego mózgu do ludzkiej ręki, do słuchacza. Nie było przyciskanych guzików, nie było tworzonych sztucznych dźwięków i oczywiście ta muzyka wspomagana tą nowoczesną technologią jest fantastyczna też. Nie można zaprzeczyć, że dzisiaj mówiąc, pojęcie człowiek orkiestra jest zupełnie inne, bo kiedyś człowiek orkiestra to był człowiek wielu talentów. Dzisiaj człowiek orkiestra to jest człowiek, który ma synchronizator i potrafi z nim tworzyć niesamowitą muzykę, naciskając palcem tylko 4 czy 5 guzików. Także to też się zmieniło, ale no niestety tak jest. Idziemy z czasem, z postępem, z rozwojem i musimy być przygotowani na to, że ta sztuczna inteligencja wkroczy w nasze życie. Jedyną możliwością, jaką my dzisiaj mamy, to po prostu z niej nie korzystać, jeżeli ktoś jej nie lubi.
0: Wydaje mi się, że w którymś momencie już się chyba nie da nie korzystać, że po prostu, czy to są, jeżeli okazuje się, że na przykład sztuczna inteligencja potrafi, już tak abstrahując od muzyki, ale coś, czego się dowiedziałam niedawno, podzielę się z Państwem tą wiadomością, a potrafi zbadać człowieka do tego stopnia, że może wiedzieć już 5-6 lat przed tym, jak na przykład ktoś dostanie jakąś ciężką chorobę, a to właśnie dzięki tym najnowszym technologicznym wynalazkom jesteśmy w stanie już wiedzieć dużo, dużo wcześniej. Więc jest dużo elementów tej sztucznej inteligencji, z którą trzeba się jakoś zapoznać i polubić, bo po prostu ona nigdzie nie odejdzie. Nie możemy jej zamknąć, tak jak nie możemy zamknąć już rzeki, która płynie wartkim nurtem. Ale drodzy Państwo, wracamy na moment jeszcze do tej muzyki i zwróćmy sobie uwagę na taką trzecią możliwość, która też istnieje dzięki temu, że sztuczna inteligencja wykorzystuje wszystko, co tylko może wykorzystać. Na przykład kopiuje prawdziwego artystę i tworzy nagranie niby, że to jest jego głos, a nowa piosenka. I wtedy pojawiają się pytania już o takie, czy zgoda autorska jest na to, czy wynagrodzenie jakie jest na to, czy to jest po prostu zwykły, normalny szacunek dla tożsamości tego wykonawcy. I to są bardzo trudne, ważne pytania i wydaje mi się, że cały czas jest to jeszcze taka szara strefa, która nie została jeszcze prawnie tak naprawdę do końca uregulowana. Ale co, drodzy Państwo, jeżeli myślimy o muzyce, to myślimy o świetnych utworach, a jest lato, jest pięknie, to może posłuchamy czegoś takiego z Nadbałtyku albo jakiegoś takiego fajnego utworu, który przypomni nam o tym, że lato ciągle trwa, chociaż temat dzisiaj taki trochę poważny, ale też i muzyczny, więc co by Państwo na to, żeby posłuchać dobrej muzyki, takiej prostej z Bałtyku na przykład, z Nadbałtyku chciałam powiedzieć.
1: No oczywiście, że z przyjemnością posłuchamy Małgosiu Kremy.

0: Chałupy Welcome To, tak śpiewał niezapomniany, jedyny w swoim rodzaju, niezwykle utalentowany i na pewno bez sztucznej inteligencji, Zbigniew Wodecki. Fantastyczna piosenka, Małgosiu, dziękuję Ci za wybranie tej właśnie piosenki na otwarcie naszego muzycznego programu, oczywiście pomijając naszą pierwszą piosenkę. To jest właśnie muzyka, to są prawdziwi artyści, ale my wspominamy o nich z sentymentem, my mówimy o nich z sentymentem, bo na tym się wychowaliśmy, na tym, na Grundigach, na Kasprzakach i na wszystkich innych magnetofonach i dlatego może patrzymy też również na to przez pryzmat takiej muzyki, bo innej po prostu nie znaliśmy.
1: I wiesz, tak jak wspomniałeś, że rzeczywiście muzyka inteligentna i piękna i wspaniała, bo taki był Wodecki. I tutaj właśnie chyba jest sedno całego tego tematu, o którym dzisiaj mówimy, a mianowicie to, że to właśnie artysta daje tą całą otoczkę tego, kim jest ta jego muzyka. On jest tą tożsamością, on jest tym takim ogniem tego utworu. I rzeczywiście w dzisiejszych czasach możliwe jest technicznie to, żeby taka muzyka została stworzona przez AI, tego typu utwór, czy podobny, czy taki sam nawet. No ale czy rzeczywiście poczulibyśmy się tak dobrze, myśląc o tym utworze, czy słuchając go, kiedy od razu mamy przed oczyma i Bałtyk, i fale, i wspomnienia z dzieciństwa i młodości, kiedy tej właśnie muzyki się słuchało, która przypomina nam o tym, jak fajne jest lato i jak fajnie jest być nad polskim Bałtykiem. Nie wiem, dlaczego mi się dzisiaj ten Bałtyk tak mocno przypomniał. Może dlatego, że w tamtym tygodniu mówiłyśmy trochę o Bałtyku.
0: I może dlatego, że lato już się ma nieco ku końcowi.
1: Tak.
0: Warto jeszcze pobyć chwilę na wakacjach, gdzieś pozbierać bursztyny i pobiegać po plaży.
1: A może dlatego, że ta pogoda też trochę taka bałtykowa. Raz tak, więc nie wiem, może to wszystko razem stworzyło w mojej głowie taki obraz, wcale nie sztuczny, ale i nie sztucznej inteligencji, ale mojej własnej, która niemalże kazała mi tego utworu posłuchać. Ale wracamy już do naszego tematu jeszcze na moment i jedna taka uwaga, którą wydaje mi się warto, no, które warto pamiętać. Technologia sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła. Ona nie ma ani tego, ani tamtego. Ona nie ma jakiegoś ducha, czy czegoś, co by nam przypominało o tym, czy jest dobrze, czy jest źle. Wszystko zależy od tego, jak ją wykorzystujemy i do czego, w jakim celu i jak nam służy lub nie. Tak jak proch został wynaleziony w zupełnie innym celu, a zupełnie innym został wykorzystywany, więc tak samo i tutaj musimy zawsze znaleźć to swoje własne, wydaje mi się, ten swój własny balans, kiedy z którym czujemy się dobrze, którego nie możemy przekraczać. Bo jeżeli nie będziemy się uczyć tego, co jest nowego, to będziemy w tyle. Jeżeli będziemy znowu przekraczać w drugą stronę, to zapomnimy, kim jesteśmy i co jest naszą własną inteligencją, bo ta sztuczna przejmie władzę nad nami. Tak mnie się wydaje, takie są moje opinie na ten temat, więc warto pamiętać o tym, że technologia tak naprawdę to nic innego, tylko nasza własna wyobraźnia, jak ona ma działać i jak mamy sobie z tym wszystkim radzić. Także dzisiaj, drodzy Państwo, pozostajemy w tym letnim klimacie i już jesteśmy prawie w połowie programu i za chwilę zapraszamy do słuchania nas dalej.
2: Do you hear that? It's a wood thrush. Songbirds lift our hearts, bring us joy, support healthy environments, and connect us with nature. Sadly, due to free-roaming cats, collisions with buildings, and habitat loss, over a quarter of Canada's birds have disappeared. It's heartbreaking. With your help, Nature Canada has mobilized thousands of Canadians for more than 85 years to protect and celebrate birds. To find out how you can save bird lives, go to birds.naturecanada.ca. Do you hear that? It's a wood thrush. Songbirds lift our hearts, bring us joy, support healthy environments, and connect us with nature. Sadly, due to free-roaming cats, collisions with buildings, and habitat loss, over a quarter of Canada's birds have disappeared. It's heartbreaking. With your help, Nature Canada has mobilized thousands of Canadians for more than 85 years to protect and celebrate birds. To find out how you can save bird lives, go to birds.naturecanada.ca.
3: What's up, Windsor? Tu puka kultura i sztuka.
1: 9 sierpnia 2026 roku zmarł w Warszawie w wieku 93 lat Jarosław Abramow Neveli, wybitny pisarz, dramaturg, satyryk, kompozytor i autor piosenek, współtwórca legendarnego studenckiego teatru satyryków. Przez wiele lat mieszkał w Toronto i aktywnie współtworzył tutejsze życie kulturalne. W latach 88-2000 pełnił funkcję redaktora naczelnego Związkowca, jednego z najważniejszych i najstarszych pism polonijnych w Kanadzie. W swojej twórczości poświęcał uwagę losom polskich emigrantów, między innymi w książkach Pan Zdzich w Kanadzie i Kładka przez Atlantyk. Pozostawił po sobie bogaty dorobek literacki i muzyczny oraz ważny ślad w życiu kulturalnym Polski oraz kanadyjskiej Polonii. Uroczystości żałobne i pogrzebowe odbyły się w Warszawie 17 sierpnia. W Windsor rozpoczęła się już przedwyborcza rywalizacja. Trochę się uśmiecham, bo wiadomości myślę, że bardzo ważne dla każdego. Radny Friend Francis nie będzie ponownie ubiegał się o mandat w swoim okręgu. Tym razem wystartuje na burmistrza miasta. Z kolei znani radni, tacy jak Ronaldo Agostino, często o nim tutaj mówimy, Angelo Mariani, będą walczyć o kolejną kadencję i obaj mają już kontrkandydatów. Wieloletnia radna Joanne Giniak ogłosiła natomiast, że nie będzie ponownie startować. O zwolnione miejsce w Radzie Miasta zgłaszają się już nowi kandydaci, ale lista nie jest jeszcze zamknięta. Kandydatury można składać do 21 sierpnia do godziny 2 po południu. Mamy nadzieję, że do wyborów zgłosi się również więcej kobiet, które będą rywalizować o miejsce w Radzie Miasta oraz o stanowisko burmistrza. Mamy nadzieję i wszystkim tym paniom życzymy już tego, żeby wszystkie te miejsca, które są możliwe, wygrały. W Kanadzie trwa dyskusja o tym, czy osoby bez kanadyjskiego obywatelstwa otrzymują łagodniejsze wyroki, aby nie zostały deportowane. To jest bardzo ciekawy temat i może kiedyś zrobimy taki specjalny program na ten temat. Kontrowersję ponownie wywołała sprawa z Alberty. 26-letnia kobieta, stała rezydentka, została skazana za wielokrotne kradzieże towarów o wartości ponad 7 tysięcy dolarów z Walmartu i otrzymała 5,5 miesiąca kary warunkowej, odbywanej m.in. w areszcie domowym. Sędzia uwzględnił jej przyznanie się do winy, brak wcześniejszych wyroków, plan zwrotu pieniędzy oraz możliwość deportacji. Kara krótsza niż 6 miesięcy może pozwolić stałemu rezydentowi zachować prawo do odwołania od decyzji deportacyjnej. Krytycy twierdzą, że prowadzi to do nierównoważnego traktowania obywateli i osób bez obywatelstwa. Posłanka z Alberty, Michelle Rempel-Garnier, próbowała zmienić te zasady. Jej projekt ustawy C-220 zakazałby sędziom uwzględniania statusu imigracyjnego przy wymierzeniu kary. Projekt ten jednak został odrzucony. Sprawa pozostaje przedmiotem politycznej i prawnej debaty, czy deportację należy traktować jako dodatkową karę, czy też każdy sprawca powinien otrzymywać dokładnie taki sam wyrok, niezależnie od swojego statusu w Kanadzie. To tylko taka trochę zajawka tego, o czym będziemy mówić nie za długo. A na koniec, drodzy Państwo, o tym, że już 5 września odbędzie się 15. edycja Narodowego Czytania. W tym roku Polacy w kraju i za granicą wspólnie sięgną po Dziady Adama Mickiewicza, jedno z najważniejszych dzieł polskiego romantyzmu. Dramat opowiada o pamięci, odpowiedzialności, wolności, więzi łączącej przyszłe i przeszłe pokolenia. Mimo że powstał prawie 2 stulecia temu, nadal stawia aktualne pytania o dobro i zło, tożsamość narodową oraz wartości budujące wspólnotę. Do organizowania wspólnego czytania zaproszone zostały szkoły, biblioteki, parafie, instytucje, organizacje polonijne na całym świecie. Po raz pierwszy z okazji Narodowego Czytania przygotowano również audiobook Dziadów, którego fragmenty można znaleźć na oficjalnym kanale akcji w serwisie YouTube. Narodowe Czytanie odbywa się od 2012 roku i przypomina, że klasyka polskiej literatury nie musi pozostawać wyłącznie szkolną lekturą. Może być również okazją do spotkania, rozmowy i wspólnego odkrywania polskiej kultury, również tutaj w Kanadzie. To tyle ode mnie i mam nadzieję, że wszyscy Państwo włączycie się do tego Narodowego Czytania. My się włączamy z Izą do tego czytania już od początku istnienia radia, czyli będzie to już nasz czwarty rok. I już planujemy, jak to nasze czytanie będzie wyglądało i zapraszamy Państwa oczywiście do tego, żebyście komentowali nasze czytanie Dziadów, które już jest w planach oczywiście i w przygotowaniu.
0: Mamy nadzieję, że oczywiście weźmiecie Państwo udział, tak jak Małgosia mówi, my na pewno. A ja dziękuję Małgosi serdecznie za te wiadomości. I Małgosiu, mam pytanie. Jak myślisz, ma szansę Francis?
1: Wiesz co? On jest takim kandydatem trochę z takim z cicha pęk, że tak powiem, ponieważ niewiele mówi przez wiele tych ostatnich lat swoich. Dopiero przez ostatni może rok, przynajmniej ja zauważyłam, że jest trochę taki bardziej, opowiada to, co chciałby zrobić, mówi o tym, jakie ma plany. No i oczywiście jest, zawsze daje kontrę naszemu burmistrzowi, przynajmniej tak dosyć ostro od jakiegoś roku, może dwóch. Więc ja się spodziewałam tego, że on będzie startował. Ciekawa sytuacja jest taka, że ponieważ on jest w tak zwanym World One, czyli tutaj, gdzie ja mieszkam, tak w zasadzie, nie ma w ogóle innego kontrkandydata, jest tylko jedna kobieta, która się zgłosiła, i jeżeli nie będzie innych, no to ona po prostu takim walkowerem zostanie po prostu w Radzie Miasta, ponieważ nie ma nikogo innego. Jeżeli, no bo on nie może kandydować na dwie pozycje, więc musiał zrezygnować z jednej po to, żeby kandydować na burmistrza. Wydaje mi się również, że burmistrz, który teraz jest, Drew Dilkins, będzie kandydował. Na pewno będzie kandydował, wprawdzie jeszcze się nie opowiedział, ma czas do 22 sierpnia, ale z tego, co widzę, to coraz więcej ta jego kampania jest taka właśnie, czy jego wypowiedzi są bardzo mocno nastawione na to, że ma ochotę jeszcze porządzić nami przez następne lata. Więc takie są moje odczucia. Powiem ci, że mało jest takich nazwisk, które jakoś tak mi przychodzą do głowy, które kiedy czytałam, kto tam jeszcze jest tym kontrkandydatem. Nie ma nikogo takiego, kogo znamy po prostu z tych takich publicznych może jakichś wystąpień czy wydarzeń. Jest kilka kobiet, ale są jeszcze takie bardzo cichutkie na ten temat, jaki mają plan wyborczy, do czego dążą. Więc tutaj mamy miejsce, Iza, dla ciebie. Może byś ty się zainteresowała.
0: Dla ciebie mogłoś również, ale wiesz, kto ma bardzo duże poparcie, przynajmniej jeżeli chodzi o komentarze wszystkich udzielających się na stronach społecznościowych, na mediach społecznościowych. Wszyscy pod każdym postem pana Kuśmierczyka piszą, że powinien startować na burmistrza.
1: A widzisz, no i to jest bardzo ciekawa informacja. Rzeczywiście myślę, że ma olbrzymie szanse. Dlaczego nie? Trochę z innego ugrupowania niż aktualny. Co prawda niby te rządy miejskie nie mają takiego żadnego przywiązania do żadnej partii. Niemniej jednak trochę tam można się domyślić, jakich są poglądów. Myślę, że miałby ogromne szanse. Czemu nie? Może akurat będzie startował w tej chwili.
0: Nigdy nie wiadomo.
1: Na pewno ma olbrzymie szanse i uważam, że byłby świetnym burmistrzem. Dlaczego nie?
0: Ale mówię, właśnie to zauważyłam, że mnóstwo takich właśnie komentarzy na mediach społecznościowych, gdzie ludzie mówią, że powinien startować, że widzą w nim właśnie takiego przywódcę, który i takiego lidera, który może by wreszcie zrobił porządek z naszym miastem.
1: On trochę taki zagubiony jest w tej chwili, wydaje mi się, po tym, jak tymi czterema głosami nie został wybrany do na Member of Parliament. A może rzeczywiście to jest jakiś pomysł na
0: nowy
1: start dla niego również, osobiście, ale również i dla miasta, bo wydaje mi się, że warto. Wiesz co, tak naprawdę, szczerze ci powiem, uważam, że nikt nie powinien tak długo rządzić i być na takiej pozycji jak burmistrz miasta więcej niż dwie kadencje. Wystarczy. Pierwsza kadencja to jest trochę taka na próbę, nauczmy się. Druga jest, pokażę, co potrafię. Potem zostawiam po sobie piękne legacy i schodzę z tej areny politycznej, przynajmniej na tym poziomie, prawda? Albo szukam czegoś innego, albo po prostu ustępuję miejsca komuś nowemu, kto ma nowe pomysły, nową energię, nową krew i nowe takie zacięcie trochę do tego zawodu, bo to jest, ja to nazywam zawodem, bo to nie jest tylko taka służba dla innych, ale też pewnego rodzaju zawód, szczególnie jak tutaj ostatnio w Windsor widzimy, jak wyglądają te wszystkie przepychanki, ile jest różnego rodzaju takich też trochę dziwnych, że tak powiem, tutaj wiadomości, które do nas docierają. No będziemy śledzić, rzecz jasna, co się dzieje w naszym Windsor, kto wygra. Ja naprawdę bardzo, bardzo bym chciała, żeby było więcej kobiet w tym, w Radzie Miejskiej, żeby te kobiety miały większy głos, żeby na zdjęciach, kiedy widzimy wszystkich tych włodarzy miasta, było trochę więcej sukienek i pomadek, bo wydaje mi się, że kobiety za mało się udzielają w ogóle w polityce. Więc startujemy?
0: Startujemy, a jeżeli my nie startujemy, to trzymam kciuki za te wszystkie panie, które się odważyły wystartować w tych ważnych wyborach w naszym mieście. Ale my, kochani, wracamy do muzyki, a jak wracamy do muzyki, to oczywiście musimy zagrać coś, co nam ukoi nerwy, ale przede wszystkim, co sprawi nam wszystkim ogromną przyjemność.

0: Cykady na cykladach, tak śpiewała Kora i Manam. Niezapomniany utwór, oryginalny utwór, no i oczywiście stworzony i głową, i sercem, i ręką prawdziwych artystów.
1: Drodzy Państwo, jeżeli kiedykolwiek będziecie się wybierali na Roztocze, skąd ja pochodzę, to zapraszam Was do tego bardzo pięknego, ciekawego miasteczka, właściwie to wieś, nazywa się Jacnia i właśnie w Jacni Kora dokonała żywota. Tam również przychodziła do takiej restauracji, która się nazywa Umamy i koniecznie musicie się tam wybrać. Restauracja jest przeurocza, mnóstwo zdjęć i pamiątek po Korze, bo wspólnie tam ze swoim mężem przychodzili na kolację i często bywali tam również na różnego rodzaju uroczystościach. Pani, która prowadzi tę restaurację, jest również fanką Kory i doskonale się panie znały, więc chętnie też opowiada o niej i takie historie, historyjki, przypowieści różnego rodzaju, to co pamięta o Korze i o tym, jaka była. No i również jest to takie miejsce, które jest położone w przeuroczym miejscu, na takim zakręcie, gdzie widać przepiękne właśnie takie pola typowe dla Roztocza, więc raz jeszcze Jacnia na Roztoczu, niedaleko Zamościa, przepiękne miejsce, tam właśnie mieszkała Kora pod koniec swojego życia. Koniecznie się tam wybierzcie, musicie tam być, jeżeli tam was może jakieś letnie wakacje zabiorą. No ale teraz tak jeszcze popatrzmy sobie na ten utwór Kory i Manamu i od tego, jak wspaniałą artystką była Kora i Manam. I czy rzeczywiście sztuczna inteligencja mogłaby odtworzyć takie dźwięki i taką muzykę? Najprawdopodobniej tak, jest to możliwe technologicznie, oczywiście, że jest to możliwe. Mogłaby stworzyć nawet jakąś nieznaną piosenkę, która by brzmiała tak, jakby Kora powstała z martwych. Ale czy rzeczywiście odnajdziemy w tej piosence to wszystko, co my mamy? To, co, z czym ona nam się kojarzy, bo my jesteśmy z pokolenia, które niejako znały tych artystów, czy wy Państwo znacie tych, znaliśmy tych artystów, którzy występowali na scenach, widzieliśmy ich, czy to na koncertach, czy w telewizji. Natomiast jeżeli to jest już młode pokolenie, czy oni będą mieć takie same to poczucie, że ta muzyka kojarzy im się z czymś, czy jest to po prostu coś zupełnie nowego dla nich? Coś, z czym nie mają jakichś takich emocji, bo dla nas to są emocje. Emocje związane z tym, gdzie byliśmy na tym koncercie, kiedy się tej muzyki słuchało, że to były czasy naszej młodości, to były czasy naszego dorastania, to były czasy też naszego dojrzewania, bycia, poznawania świata. Więc oczywiście, że mamy takie bardzo olbrzymie emocje związane z tego typu utworami, które nam towarzyszyły. Ale jak ta muzyka będzie odbierana przez młode pokolenia? Patrząc na to, jakiej muzyki słucha dzisiejsza młodzież, jakiej myśmy słuchali, to tu już jest olbrzymia różnica, a co dopiero jeszcze, kiedy jednym z tych podstawowych elementów jest sztuczna inteligencja. Jakie są Państwa opinie? Koniecznie podzielcie się z nami w komentarzach. Chętnie poczytamy, podowiadujemy się, co Wy na ten temat myślicie.
0: Właśnie, Małgosiu, to jest zastanawiające, jak to będzie kiedyś wyglądało, ale to już oczywiście można sobie wyobrazić, że to nie będzie takie same doświadczenie, takie same doświadczenia, jak myśmy mieli, to nie będą takie same przeżycia, jak myśmy mieli, bo nawet sposób, jaki powstają zespoły, jak wypływają ci młodzi artyści, to już jest zupełnie coś innego. To są tak zwane osoby handpicked, czyli ręcznie wybrane z tłumu. Mm-hmm. Dzisiaj grupy młodzieżowe się tworzy, dobierają jacyś producenci czy inni, spotykają się z grupą młodych ludzi, wybierają 5 osób, 5 dziewczyn na przykład i mamy zespół kobiecy. Wybierają 5 chłopaków i mamy boy band. I dokładnie tak dzisiaj tworzy się muzyka. Kiedyś jednak to byli garażowcy, ludzie, którzy spotykali się gdzieś w garażach, koledzy z podstawówki, którzy tworzyli te zespoły i słyną właśnie z tego, że gdzieś tam się poznali w szkole, czy grali na podwórku, czy i potem stworzyli tą grupę i nagrywając, już mając zasób tej muzyki jakiś,
1: doświadczenia, wiedzy,
0: zgłaszali się gdzieś tam, czy ktoś ich odkrywał grających gdzieś tam po spelunach. Dzisiaj czegoś takiego już nie ma. Ci ludzie młodzi, którzy wypływają, to są tak taśmowo robieni artyści i bardzo mało już, naprawdę bardzo mało jest takich prawdziwych oryginałów. To jest raczej jeden oryginał i 15 kopii.
1: Wiesz co, no taka jest, takie są dzisiejsze czasy i pewnie, tak jak mówiliśmy wcześniej, nie da nam się tej tamy zatrzymać. Natomiast na pewno sztuczna inteligencja pomaga w tworzeniu na przykład jakiegoś tła do filmów, czy tła do powiedzmy reklam, a do mnóstwa różnych rzeczy. Natomiast pewnie, że tak, nigdy nie zastąpi artysty i tego, co jemu w tej duszy gra. Ale teraz popatrzmy również na taką muzykę, która powstaje, na przykład moja, zresztą bardzo ulubiona przeze mnie muzyka Sany, która praktycznie śpiewa utwory poetyckie, których ona nie pisała. Są to utwory, które były napisane lata temu przez różnych polskich artystów i ona po prostu daje im głos. I to jest też piękne i właśnie tego typu muzyka jest fenomenalna, że można połączyć i pokazać taką muzykę, czy jej pomaga w tym sztuczna inteligencja, czy tworzy jakieś tam może to muzyczne tło sztuczna inteligencja, tego nie wiem. Nie jestem aż takim koneserem, żeby to wsłuchać się i zrozumieć i usłyszeć. Natomiast wiem na pewno, że jest to muzyka, która bardzo dużo uczy. Uczy młodzież tego, żeby słuchać tego typu muzyki, ucząc się również i naszej kultury, naszej literatury, naszej poezji, naszych poetów i tego wszystkiego, co czasami w szkole jest takie drętwe, smutne i czasami bardzo dziwnie podane, a w takiej formie muzycznej jest do przełknięcia, jest do zrozumienia, jest do zaakceptowania i jest nawet do pokochania. No bo nie każdy kocha poezję, ale prawie każdy kocha muzykę. Dokładnie. Więc tutaj tak jest. Prawda jest znalezienie tego takiego środka, które czasami jest rozwiązaniem międzypokoleniowym również. Także wiesz co, wszędzie jest jakieś takie dobro, które można znaleźć i wykorzystać dla siebie. Można też niczego nie akceptować i powiedzieć, ja nie chcę z tym mieć nic wspólnego. I każda droga jest dobra. Nie ma tutaj złych czy dobrych odpowiedzi, nie ma tutaj złych czy dobrych rozwiązań. Po prostu tak jak kiedyś pisaliśmy piórem, później długopisem, ołówkiem, teraz korzystamy tylko i wyłącznie z komputerów praktycznie, więc musimy też trochę do tej maszyny przyszłości wejść i z niej korzystać, bo inaczej zostaniemy z tyłu i będzie nam coraz trudniej również żyć w dzisiejszym świecie, który cały czas wymaga od nas tego życia właśnie w tym świecie również technologii. Ależ się rozgadałam. Co myślisz, może jeszcze posłuchamy dobrej muzyki? Czy...
0: Posłuchamy, jak najbardziej posłuchamy dobrej muzyki, właśnie żeby pokazać, że te pokolenia można połączyć.

0: I tak właśnie wyglądał z lotu ptaka nasz dzisiejszy program. Oczywiście ten temat, jak zwykle każdy z naszych tematów, to temat rzeka. Możemy o tym mówić bardzo dużo, ale nie możemy skończyć naszego programu, żebyśmy nie były samą i żebyśmy nie poleciły Państwu, gdzie warto się udać, gdzie warto wyskoczyć, albo co warto robić właśnie w sierpniowe dni.
1: Ach, bardzo dużo jest ciekawostek, dużo można fajnych rzeczy robić. Pierwsza rzecz, do którego Państwa ja zapraszam, to do tego, żeby się wybrać do Point Pili, do parku Point Pili, i tam są nocne obserwacje nieba. Proszę sobie spojrzeć również na ich stronę internetową, tam są daty i różnego rodzaju wydarzenia, które mają miejsce właśnie w sierpniu. Ja niedawno byłam też na Point Pili, bardzo to miejsce lubię, kocham wręcz, bo jest to takie miejsce naprawdę bardzo urokliwe. Więc ja zapraszam do Point Pili, ale Iza, wiem, że ty miałaś dużo ostatnio wędrówek, jak ten ptak, wędrowałaś po świecie i latałaś po różnych ciekawych miejscach, więc trochę nam opowiedz, gdzie byłaś, co robiłaś, albo gdzie się jeszcze gdzie się wybierasz, rzecz jasna.
0: No, tych opowieści jest dość dużo, ale jedną rzecz, którą ja osobiście bardzo lubię, to jest bardzo moje takie subiektywne spędzanie wolnego czasu, ale którą polecam, jeżeli dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani, to już któryś rok z rzędu odwiedzam festiwal szkocki, Fergus Scottish Festival, który znajduje się w miejscowości Fergus, Ontario, niedaleko Ellory. Bardzo polecam ten festiwal. Największy festiwal szkockiej kultury w północnej Ameryce. Ogromne wydarzenie. W zeszłym roku celebrowane było 80-lecie tego festiwalu. W tym roku 81, nie mniej uroczyste. Mam wrażenie wręcz, że było więcej ludzi. Fantastyczna rzecz. Dla tych, którzy lubią Wyspy Brytyjskie, dla tych, którzy lubią Szkocję, a ja sentymentalnie Szkocję kocham od bardzo, bardzo dawna. To jest niesamowite przeżycie, niezwykła atmosfera, super jedzenie, fantastyczni goście, zawsze można spotkać tam bardzo dobrych muzyków, oczywiście z tradycyjnymi szkockimi kobzami, ale przede wszystkim można również dobrze zjeść, no i oczywiście poznać fantastycznych ludzi. Zaprzyjaźniłam się tam z kobietą, która prowadzi namiot dla fanów serialu Outlander, którego ja jestem fanką od wielu, wielu lat, który już się skończył w tym roku, był ostatni 8 sezon serialu.
1: Może jeszcze będzie?
0: No może jakiś film tam gdzieś nagrają, podsumowujący, bo jeszcze jedna książka wychodzi z tej serii. Ale właśnie polecam bardzo, dlatego że mówię, niepowtarzalna atmosfera. Mimo tego, że jestem Polką i uwielbiam naszą kulturę i bardzo lubię odwiedzać nasze różne festiwale i pikniki i happeningi, to ten szkocki festiwal ma w sobie jakiś niesamowity urok. Przede wszystkim mnie strasznie się podoba muzyka i uwielbiam właśnie kobzy, uwielbiam tą muzykę tych bagpipes, także bardzo polecam, nie jest to daleko. Warto się wybrać. Festiwal trwa z reguły w pierwszy weekend sierpnia przez 4 dni. No i oczywiście dla wielkich fanów Outlandera co roku można spotkać aktora właśnie z tego serialu, który przyjeżdża, żeby spotkać się z fanami. I w tym roku miałam niesamowitą przyjemność spotkania się z młodym Ianem, Young Ian, czyli Johnem Hunterem Bellem, szkockim aktorem, który przyleciał na ten festiwal specjalnie z Wielkiej Brytanii. Także ja to polecam. Tam sztuczności żadnej nie ma. Powiem Ci, Małgosiu, jak obejrzałam te wszystkie orkiestry, właśnie z tymi bębnami, z tymi kobzami, w tych strojach i przede wszystkim z tak wielką synchronizacją, nie ma AI na świecie, które mogłoby to stworzyć. Serce rośnie, oglądając właśnie taką dumę ze swojej własnej kultury, dokładnie tak jak w naszych. Tak jak ja uwielbiam naszą chicagowską paradę trzeciomajową, tak właśnie czuję się na szkockich paradach. Także, kochani, to ja polecam. Polecam również to, co powiedziała Małgosia. Point Pili jest niesamowitym miejscem i deszcz meteorów, który miał miejsce właśnie w ubiegłym tygodniu w Point Pili w tę ciemną noc, był niesamowity. Także to miejsce dla tych, którzy...
2: We interrupt this record to bring you a special bulletin. The reports of a flying saucer hovering over the city have been confirmed.
3: I saw the rock and roll.
4: Pardon me, madam. Would you tell our audience what would you do if the saucer were to land?
3: Just like in the air.
4: Thank you.
2: The flying saucer has just landed. We switch you again downtown.
4: And now I believe we're about to hear the words of the first spaceman ever to land on Earth.
5: Hello, Earthlings. We have come from locations unknown to tell you you are listening to CJAM 99.1 FM, reaching higher grounds in Windsor and Detroit.
2: The flying saucer has gone. There is no threat of an invasion.
6: Here I go.
7: Windsor Detroit's favorite bluegrass program is back on the air. Every Sunday morning, tune into Daybreak in Dixie with David Blakeney for 4 hours of bluegrass from around the world, the Heartland, and of course, here in Canada. Tune in for new broadcasts of Daybreak in Dixie, Sundays from 8 a.m. till noon at cjam.ca, Cogeco Cable Channel 285,